nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Synoptycy radzą, żebyśmy się dziś szykowali na upał. Powoli nasuwa się Zatoka Niżu z nad Morza Norweskiego i Skandynawii, a na razie płynie do nas cieplejsze powietrze zwrotnikowe. Słonecznie i sucho, bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna dzisiaj do 33 stopni, wiatr słabiej umiarkowany z kierunków południowych. Teraz na termometrach 17 stopni, 1017 hektopaskali na barometrach, ciśnienie spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 8. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Historycznie duża parada wojskowa w tym roku w Warszawie. Polscy turyści wśród poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Tysiące pielgrzymów dotarły na Jasną Górę. Dziś uroczystości. Agnieszka Trojanowska-Bis. To ma być największa parada wojskowa w historii naszego kraju, tak zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
6: Między innymi armata haubice Krab, to będą moździerze Raki, to będą nasze pioruny, ale będą też rosomaki, będzie też borsuk, będą też jelcze.
5: Mówi wiceszef resortu obrony narodowej Paweł Bejda. Przygotowania bezpośrednio zajęły 2 tygodnie. Dziś sprzęt na ulicach Warszawy zaprezentują 2000 żołnierzy. W pokazach weźmie udział 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego. Defilata z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Chwilę wcześniej ruszy część morska defilady, którą będzie można obserwować na wodach Zatoki Gdańskiej. Z racji trwającego świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków ryzyko tragedii jest duże, alarmuje pan inspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
7: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa.
5: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób. 4 polskich obywateli jest poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
8: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
5: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji wczoraj rano. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Wczoraj na Jasną Górę dotarły pierwsze pielgrzymki z całej Polski. Tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza, wezmą dziś udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
9: To jak długo panie szły tutaj?
10: 9 dni. Warto, zawsze warto jest iść.
11: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
9: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze.
10: Dzień dobry, ja mam zawsze pogodę.
5: Uroczystości właśnie się rozpoczynają i potrwają do wieczora. O 11 odbędzie się główna msza z udziałem arcybiskupa Wacława Depo.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No, tej sobocie właśnie można powiedzieć tylko same dobre rzeczy. Nie dosyć, że świętujemy to jeszcze przy takiej pięknej pogodzie. Dobrego dnia, Marzanna Forysiak, dzień dobry.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: 22 minuty po 8, więc to tak naprawdę początek tego dnia wyjątkowego, bo świątecznego. Mamy 227 dzień roku, do końca roku 138 dni, a do końca astronomicznego lata 38 dni, czyli spokojnie, wakacje jeszcze trwają. Słońce pojawiło się dziś na niebie o 5:19, zachód zaplanowany jest na 21, ale to nadal bardzo długi dzień. Potrwa 14 godzin, 42 minuty, o 2 godziny i 5 minut krócej niż najdłuższy dzień roku, ale wciąż o 7 godzin dłuższy niż najkrótszy. A więc 15 sierpnia, sobota, świąteczny nastrój i całkiem sporo powodów, żeby dobrze zacząć dzień. Oczywiście z dobrą muzyką na 106.4 FM.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

Za kwadrans godzina 9:00. Dziś święto Wojska Polskiego. Wojsko nasze rośnie w siłę. Dziś służy w nim już ponad 220 tysięcy żołnierzy, ale plan jest dużo ambitniejszy. Docelowo armia wraz z rezerwą wysokiej gotowości ma liczyć około 500 000 osób. To ponad 2 razy więcej niż obecnie. 17% polskich żołnierzy to kobiety, czyli mniej więcej co szósta osoba w mundurze. Średni wiek żołnierza to niespełna 35 lat. Większość stanowią szeregowi, ponad 57%. A planowane 500 000 ma wyglądać tak. 250 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych, 50 tysięcy terytorialsów i aż 200 tysięcy rezerwistów, którzy mają być przeszkoleni, wyposażeni i gotowi szybko wrócić do jednostek. A wojsko to nie tylko poligon. Około 1400 polskich żołnierzy przybywa obecnie za granicą, między innymi na Łotwie, w Rumunii, Kosowie, Libanie czy też na Morzu Śródziemnym. W kraju wojsko wspiera między innymi Straż Graniczną i Policję. A dzisiaj święto Wojska Polskiego odbywa się pod hasłem Polska Safe, czyli Bezpieczna Polska. W Warszawie o 12:00 rozpocznie się wielka defilada, bo niemal 2000 żołnierzy, 300 pojazdów i kilkadziesiąt samolotów, w tym F-35 i F-16. No już w Warszawie w tej chwili zaczynają się korki i problemy komunikacyjne. No, a po raz drugi odbędzie się też Parada Morska, tym razem w Gdyni, a weźmie w niej udział około 20 polskich i sojuszniczych jednostek. A nasze święto upamiętnia zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku. Dzień dobry.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Pożary w Chorwacji wśród poszkodowanych Polacy, a w Indonezji trzęsienie ziemi to tematy z najbliższej wiadomości o godzinie 9.
2: Reklama.
3: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama. Ogłoszenie.
1: Energa Ciepłokaliskie Spółka z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci ciepłowniczej w dniu 18 sierpnia 2026 roku od godziny 7 do 15 wstrzymana zostanie dostawa ciepłej wody użytkowej do budynków w rejonie niżej wymienionych ulic w Kaliszu. Czaszkowska, Asnyka, Zacisze, Ułańska, Nowy Świat, Pułaskiego, Towarowa, Śródmiejska, Aleja Wolności, Teatralna. Pełna lista znajduje się na stronie internetowej, a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 993 62 528 44 62 528 50. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tego tytułu.
2: Ogłoszenie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Powietrze zwrotnikowe z nad Afryki Północnej przynosi nam krótkie, a jak twierdzą synoptycy, bardzo silne uderzenie upału. Dzisiaj słonecznie, sucho, piękne, bezchmurne niebo. Jeżeli już chmurki, to jakieś niewielkie. Maksymalna temperatura od 34 do 36 stopni, a najcieplej będzie na zachodnich krańcach regionu. Wiatr słabi, umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie dzisiaj spada, a biometr korzystny na zmianę z niekorzystnym.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Właśnie minęła 9. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polski konsulat pomaga poszkodowanym Polakom w Chorwacji. Rozpoczęły się obchody święta Wojska Polskiego w południe defilada. Wydłużone pociągi wożą pasażerów w ten długi sierpniowy weekend. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czworo polskich turystów zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w Chorwacji. Mogą liczyć na pomoc polskiego konsulatu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
6: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
5: Pożar dotarł wczoraj do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. MSZ apeluje do wszystkich polskich turystów o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz. Co najmniej 20 osób zginęło w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, które nawiedziło wschodnią Indonezję. Mieszkańcy terenów dotkniętych żywiołem w panice opuszczali swoje domy. Ostrzeżenia przed tsunami odwołano po 3 godzinach. Wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze złożyła o poranku para prezydencka. Tym samym rozpoczęło się świętowanie Dnia Święta Wojska Polskiego. Obecnie kończy się msza święta za ojczyznę i polskich żołnierzy, odprawiana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O 10:00 przy grobie nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta odprawa wart z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Kulminacją obchodów będzie defilada wojskowa, która rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że będzie to największe tego typu wydarzenie w historii. Na Wisłostradzie pojawić się ma prawie 2000 żołnierzy i 300 jednostek sprzętu wojskowego. Nad głowami warszawiaków przeleci 60 statków powietrznych.
7: Zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce. Niech ten dzień będzie dniem jedności na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego.
5: Zaprasza minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pół godziny przed defiladą w Warszawie, czyli o 11:30 wystartuje morska część defilady na wodach Zatoki Gdańskiej. Polacy korzystają z wydłużonego sierpniowego weekendu i podróżują po kraju. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 9:00.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
0: Reklama.
7: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Dzień dobry dla tych, którzy właśnie wstali. Bardzo ważna informacja, jest sobota, 15 sierpnia. No jeszcze tylko dobre śniadanie, kubek kawy i można zaczynać dzień. A dziś naprawdę sporo się dzieje. Mamy święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia to również w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. A poza tym dziś przypada Międzynarodowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. Dobra okazja, żeby pomyśleć o tych, które wciąż czekają na swój dom. Mamy też święto ziół, czyli idealny pretekst, żeby zajrzeć do ogródka albo na balkon, albo po prostu wybrać się na spacer i trochę pobyć bliżej natury. Jest też dzień synowej, więc synowym życzymy samych dobrych układów, dużo cierpliwości, jak najmniej powodów do różnego rodzaju rodzinnych negocjacji, zwłaszcza przy świątecznym stole. A jeżeli ktoś lubi spacerować i przy okazji szukać skarbów ukrytych, to dzisiaj ma swoje święto, bo dziś Międzynarodowy Dzień Geocachingu. No, telefon, GPS i ruszamy w teren.
1: Dzień dobry! Radio na wakacje.

0: Tylko ja.
1: Reklama. Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
2: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Groźną bakterię odkryto w kaliskim szpitalu, więcej o tym w wiadomościach o 9.30.

0: 9:30 i przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Już za chwilę Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Groźna bakteria w szpitalu zespolonym w Kaliszu. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upołami, a w sporcie towarzyski dwumecz z Czechami we Wrocławiu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Groźna bakteria w kaliskim szpitalu. Obecność legionelli potwierdzono w instalacji wodnej na kondygnacjach od parteru do piątego piętra. Placówka wdrożyła działania prewencyjne. Informacje potwierdza rzecznik szpitala. Instalacja jest przechlorowywana, a woda podgrzewana do temperatury pozwalającej ograniczyć obecność bakterii. Na bloku operacyjnym zamontowano specjalne słuchawki prysznicowe z filtrami przeciwbakteryjnymi. W poniedziałek takie zabezpieczenia mają pojawić się również na szpitalnym oddziale ratunkowym. Placówka zapowiada także wymianę filtrów UV w ujęciu wody. Oddziały zabiegowe znajdują się od 6 piętra wzwyż. Jak zapewnia placówka, są bezpieczne, ponieważ obecność legionelli potwierdzono na kondygnacjach od parteru do 5 piętra.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To może być wymagający dzień dla osób, które nie przepadają za upałami. Wcześniejsze prognozy się nieco różniły, ale teraz już oficjalnie IMGW ostrzega przed upałami, które w sobotę dadzą się we znaki mieszkańcom niemal całego kraju. Nie inaczej będzie w południowej Wielkopolsce. Kalisz i m.in. powiaty kaliski, ostrowski czy pleszewski objęto ostrzeżeniem pierwszego stopnia, w którym prognozuje się, że temperatura maksymalna w dzień może wynosić od 32 do 35 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę do godziny 21:00. Już jutro na stadionie we Wrocławiu reprezentacja Polski Sokka rozegra towarzyski dwumecz z Czechami. W kadrze na tę rywalizację znalazł się pochodzący z Głuchowa Kuba Żółtek.
3: To nie pierwsze powołanie do kadry narodowej, które 18-latek otrzymał. Kuba kilkukrotnie testowany był na zgrupowaniach kadry, między innymi znalazł się wśród zawodników sprawdzanych przed Mistrzostwami Europy w Albanii, które odbyły się w maju. Finalnie na Mistrzostwach nie zagrał, ale kolejne powołanie do kadry potwierdza, że Kuba cały czas jest w orbicie zainteresowań selekcji Klaudiusza Hirsza. Dwumecz z Czechami poprzedzi ogłoszenie kadry na Mistrzostwa Świata, które pod koniec sierpnia odbędą się w niemieckim Essen. Jakub Żółtek do tej pory reprezentował barwy kaliskich drużyn. Myjni pod Brzozą Kalisz w amatorskich ligach Sokka oraz Prosny Kalisz w piłkarskiej A-klasie. Od nowego sezonu Kuba swoją futsalową karierę będzie kontynuował w barwach Beniaminka pierwszej ligi, Aserete Krotoszyn, natomiast w piłce nożnej w składzie występującej w klasie okręgowej Stali Pleszew. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 10.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
0: Reklama. Ogłoszenie.
7: Energa Ciepło Kaliskie Spółka z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci ciepłowniczej w dniu 18 sierpnia 2026 roku od godziny 7 do 15 wstrzymana zostanie dostawa ciepłej wody użytkowej do budynków w rejonie niżej wymienionych ulic w Kaliszu. Czaszkowska, Asnyka, Zacisze, Ułańska, Nowy Świat, Pułaskiego, Towarowa, Śródmiejska, Aleja Wolności, Teatralna. Pełna lista znajduje się na stronie internetowej, a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 993 62 528 44 62 528 50. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tego tytułu.
0: Ogłoszenie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7 polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 10.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Z jednej strony mamy wyż Ralf, słabnący i przemieszczający się na wschód, a z drugiej powoli nasuwa się Zatoka Niżu z nadmorza norweskiego i Skandynawii. Płynie do nas powietrze zwrotnikowe, również to kontynentalne, napływające bezpośrednio z północnej Afryki. Dziś słonecznie i sucho, zachmurzenie małe albo bezchmurne niebo. Coraz szybciej rośnie temperatura, w tej chwili już 23 stopnie, odczuwalna 24, ciśnienie 1017 hektopaskali, na razie stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kolejne ofiary kąpieli wodnych. Policja apeluje o rozsądek. Na 2 tygodnie wróci obniżona cena za paliwo. Korki na szlakach w polskich Tatrach, w Zakopanem, w centrum miasta, także oblężenie turystów. Agnieszka Trojanowska, BIS. 2 osoby utonęły minionej doby w Polsce. Od początku czerwca to już 114 ofiar kąpieli wodnych. Policja apeluje ponownie o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina, że szczególnie uważać należy podczas korzystania z niestrzeżonych kąpielisk oraz pływania sprzętem wodnym. Prawie złotówkę mniej zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powrócić ma pakiet CPN za litr benzyny. Na początku tygodnia zapłacimy do 6,41 zł. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł. 2 tygodnie przygotowań, prawie 2000 żołnierzy, 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym tego najnowocześniejszego i dopiero co zakupionego przez armię. W południe w Warszawie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Według Ministerstwa Obrony największa w historii, co sprawdził Cezary Jaszczyk.
6: W historii mieliśmy już do czynienia z większym defiladami, na przykład pod względem liczby żołnierzy. Ale jak zapowiada MON, tegoroczna ma być rekordowa pod kątem nowoczesnego sprzętu i ostatnich nabytków polskiej armii.
7: Program SAFE, który jest największym w najkrótszym czasie programem transformacji i modernizacji sił zbrojnych, to jest to wydarzenie tego roku, które pozwoliło nam zakontraktować kolejny sprzęt. Będzie on się prezentował.
6: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
5: W stolicy ma być dziś ponad 30 stopni. Władze miasta zapewniają, że dla wszystkich, dla żołnierzy i publiczności, zapewniona będzie woda. Zakopane pęka w szwach. W ten weekend przeżywa oblężenie. Liczba turystów jest nawet o 18% większa niż podczas ostatniego Sylwestra, a tłumy widać na tatrzańskich szlakach. Iga Świątek świętuje powrót do formy w wielkim stylu. Po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Iga Świątek nie ma czasu na celebrowanie tej wygranej odpoczynek, bo błyskawicznie weźmie udział w kolejnym turnieju. Tym razem będziemy śledzili poczynania w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. 3,5 minuty po 10.

0: Reklama.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
4: I mamy weekend.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Coś dla miłośników roślinnych eksperymentów. Naukowcy wyhodowali sałatę, która produkuje mioglobiny, białko kojarzone przede wszystkim z mięsem. Dzięki temu roślina może zyskać bardziej czerwony kolor i bardziej mięsny smak. Badacze z Imperial College London wykorzystali tak zwany pistolet genowy i wprowadzili do sałaty geny mioglobiny pochodzące od świni i bydła. Zmodyfikowane rośliny rosły sobie zdrowo, no i przekazywały nowe geny kolejnym pokoleniom. Na razie to eksperyment, ale być może kiedyś wegeburger będzie nie tylko wyglądał jak mięso, ale też smakował bardziej jak mięso i to bez hodowania zwierząt.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
4: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Cieśniej w Kaliszu zaprasza do udziału w konkursie artystycznym Pocztówka z Kalisza. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 10.30.

0: 10:30, kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a przedstawi je Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Radni Koalicji Obywatelskiej w Kaliszu komentują decyzję prezydenta. Pocztówka z Kalisza, czyli konkurs artystyczny, a w sporcie kto zostanie mistrzem Polski na żużlu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To było do przewidzenia. Tak kaliscy radni Koalicji Obywatelskiej skomentowali dołączenie prezydenta Krystiana Kinastowskiego do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
3: To, że pan prezydent jest związany ze środowiskiem prawicowym, no, nie jest żadnym zaskoczeniem, nie jest żadną nowością. My o tym już mówiliśmy od poprzedniej kadencji. Pytanie, jak ocenią to dalej wyborcy, jak ocenią to mieszkańcy, czy czują się tą decyzją usatysfakcjonowani, czy czują się zawiedzeni. Dla nas nie jest to żadne zaskoczenie. My po prostu wiedzieliśmy, że tak jest, że pan prezydent takie poglądy reprezentuje i oczywiście miał prawo podejmować takie decyzje. To my nie będziemy tego oceniać, tak jak powiedziałam, ocenią to na pewno wyborcy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Sekura-Nowicka, radna Rady Miasta Kalisza z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Swoimi komentarzami na temat kroków podjętych przez prezydenta Kalisza możecie podzielić się na naszym Facebooku.
1: www.rc.fm.
2: Pocztówka z Kalisza. Pod takim hasłem rusza nowy konkurs artystyczny dla mieszkańców i twórców. Uczestnicy mają pokazać miasto z własnej perspektywy, jego miejsca, architekturę, codzienność mieszkańców czy lokalną kulturę. Konkurs organizuje Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień. Zgłaszać mogą się osoby, które ukończyły 15 lat. Do wyboru są m.in. fotografia, grafika, malarstwo, rysunek, kolaż, animacja i wideo. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 własne prace. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września. Dzień później poznamy laureatów. Najlepsze prace trafią także na wystawę w Akceleratorze Kultury w Kaliszu, zaplanowaną od 1 do 14 października. A na zwycięzcę czeka m.in. aparat analogowy marki Kodak. W sobotni wieczór na Stadionie Miejskim poznamy nowego mistrza Polski na żużlu. Po raz pierwszy w historii właśnie w Ostrowie Wielkopolskim rozdane zostaną medale indywidualnych mistrzostw Polski. Komplet publiczności czekają z pewnością wielkie żużlowe emocje.
4: Po dwóch finałach liderem cyklu jest Kacper Woryna, który ma 26 punktów i o 4 wyprzedza obrońcę tytułu Patryka Dudka i Macieja Janowskiego, trzykrotnego indywidualnego mistrza Polski. Jeśli Woryna zdobędzie w Ostrowie swój pierwszy w karierze tytuł, powtórzy tym samym wyczyn dziadka, Antoniego Woryny, dokładnie sprzed 60 lat. Trzeba przyznać, że byłaby to niesamowita historia. Po zupełnie nieudanych zawodach w Bydgoszczy aż 6 punktów do lidera traci mistrz świata Bartosz Zmarzlik. 20 punktów mają także Piotr Pawlicki, Krzysztof Buczkowski i Wiktor Przyjemski. Tego ostatniego nie zobaczymy niestety w Ostrowie, bowiem leczy kontuzję. Jego miejsce zajmie pierwszy rezerwowy cyklu Maksymilian Pawełczak. Ostrowskim akcentem będzie jazda z dziką kartą juniora też do Ostrowi Pawła Sitka. Rezerwowymi są Jakub Krawczyk i Filip Seniuk. Początek zawodów o 19:00. Atrakcje dla fanów już od 15:00 przed Stadionem Miejskim, kiedy zacznie działać żużlowe miasteczko kibica. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut, 11:00.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Zapraszamy na Dożynki Gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Gastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Prima balerina i Margaret to nasza propozycja do listy przebojów top 30, a świeżutkie notowanie możecie znaleźć na rc.fm. Tam oczywiście również warto zagłosować.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
1: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
1: Armatura24.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
6: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Trwają obchody święta Wojska Polskiego. W stolicy tradycyjna defilada przejdzie Wisłostradę, a w Gdyni paradę morską przygotowała marynarka wojenna. Szczegóły już za kilka minut w wiadomościach o 11:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Coraz cieplej, 26 stopni w tej chwili na termometrach w Kaliszu, odczuwalna 27, piękne słońce, ciśnienie lekko w dół, teraz 1017 hektopaskali, wiatr do 13 km na godzinę. No dzisiaj nas wiatr raczej nie ochłodzi, na dzisiaj cały czas płynie do nas powietrze zwrotnikowe, także kontynentalne, napływające bezpośrednio z północnej Afryki.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Właśnie minęła 11. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Morska parada z okazji Święta Wojska Polskiego startuje już za chwilę, a w Warszawie za godzinę rusza defilada wojskowa. Polska ma najwyższy pomnik Maryi w Europie, dziś uroczyste poświęcenie tej figury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach marynarki wojennej i apelem pod pomnikiem Polski Morskiej w Gdyni rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego, a za pół godziny rozpocznie się Parada Morska w Gdyni. Nasza armia chce zaprezentować dziś to, co ma najlepsze, w tym świeżo kupiony sprzęt, pojazdy i uzbrojenie. Na wody wypłyną 22 okręty. Większość to nasze jednostki, ale będą też dwa gościnne występy sojuszników ze Szwecji oraz Litwy, mówi Seweryn Rudnicki z trzeciej flotyli okrętów.
5: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko. Będziemy mieli jednostki przeciwminowe i okręty rozpoznawcze.
4: Do tego wsparcie z powietrza w postaci samolotów rozpoznawczych i śmigłowców. Pierwsze okręty pojawią się na horyzoncie około 11.20, a ostatnia jednostka minie molo południowe około 13.30. Okręty będzie można podziwiać nie tylko z Gdyni, będą też widoczne z mola w Brzeźnie i mola w Sopocie. W paradzie w Gdyni weźmie udział premier Donald Tusk. Z kolei warszawską defiladę będą obserwowali prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W południe na warszawskiej Wisłostradzie przejedzie 300 jednostek sprzętu wojskowego, a w powietrzu pojawi się 60 samolotów i helikopterów. Warszawska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego szykuje się dziś w trudnych warunkach, bo w stolicy jest już gorąco, a będzie upalnie. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
6: Nasze wodociągi przygotowały przede wszystkim wyposażenie wszystkich, którzy będą na tej uroczystości, w wodę, zarówno dla żołnierzy, jak i publiczności.
4: Zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W stolicy dziś ponad 30 stopni. Najwyższa figura Matki Boskiej w Europie zostanie dziś poświęcona w niepozornej polskiej wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim. 55-metrowa statua to pomysł lokalnego biznesmena Ryszarda Karkosika.
7: Robi wrażenie, no może tak z daleka tego nie widać, ale jednak jak się trochę bliżej podejdzie.
8: Tak. No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina.
4: Tak. Pomnik widać z krajowej dziesiątki między Warszawą a Toruniem. Uroczystości poświęcenia figury mają rozpocząć się w południe.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 11:00. Teraz Pedro Rafaela Carra.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

Kalendarz dzisiaj 15 sierpnia, piękna, słoneczna i świąteczna sobota, a imieniny obchodzą dziś Julianna, Maria, Marianna, Mija, Napoleon i Stefan. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów, niech ten dzień będzie dla Was naprawdę udany. A my mamy dla Was oczywiście prezent muzyczny, Get the People, Those Were the

0: Remember that?
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Kiedy będzie można skorzystać z akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim? Posłuchajcie w wiadomościach o 11.30.

0: Na zegarze już 11.30, a to oznacza, że przed nami wiadomości. Wiadomości z południowej Wielkopolski i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny krok włodarzy Ostrowa, aby w mieście powstał akwapark. Artystka Monika Dąbrowska maluje marzeniami swoimi ustami, a w sporcie hit transferowy Beniaminka.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Akwapark w Ostrowie Wielkopolskim coraz bliżej. Prezydent miasta Beata Klimek złożyła w Biurze Rady Miejskiej dokumenty, które mają otworzyć drogę do rozpoczęcia inwestycji. Budową i późniejszym prowadzeniem obiektu ma zająć się Miejska Spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe. Na ten cel spółka planuje pożyczyć 98 milionów złotych. Miasto ma już działkę przy ulicy Padrewskiego, projekt i pozwolenie na budowę. W akwaparku mają znaleźć się m.in. pełnowymiarowy basen, basen do nauki pływania, strefa rekreacyjna ze zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci i spa.
4: Ta historyczna chwila, ten ważny moment miał miejsce w dniu dzisiejszym, 13 sierpnia o godzinie 11.30, pół godziny później spotykamy się z Państwem, żeby o tym poinformować mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, ale także, żeby przypomnieć historię Ostrowskiego Akwaparku. Prób wybudowania w naszym mieście tego wymarzonego przez Ostrowian obiektu.
2: Mówiła podczas briefingu Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Do planów władze miasta wracają po nieudanym przetargu z 2022 roku, kiedy nie wpłynęła żadna oferta. Projekt budzi jednak zastrzeżenia części radnych. Przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Paduch z ramienia Koalicji Obywatelskiej wskazuje, że według przedstawionych radnym materiałów miasto może do 2044 roku dokapitalizować miejską spółkę kwotą przekraczającą 197 milionów złotych. Jego zdaniem oznacza to ograniczenie środków na inne miejskie zadania. Jednocześnie do 20 sierpnia trwają konsultacje społeczne w sprawie akwaparku. Rada Miejska ma zdecydować o proponowanym modelu finansowym 24 sierpnia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Za tydzień w sobotę, 22 sierpnia w Kaliskim Akceleratorze Kultury odbędzie się wernisaż wystawy Kształtując Siebie. Jej autorką jest Monika Dąbrowska, Art on the Wheels, artystka, która udowadnia, że pomimo niepełnosprawności można tworzyć sztukę i spełniać marzenia.
5: Mam czterokończynowe porażenie, mimo to spełniam swoje marzenia i cele, realizuję swoje pasje, tworzę różne projekty, nie tylko poprzez sztukę, ale na przykład tworzę projekcje w różnych szkołach i uczeniach. Chcę pokazać, że mimo dużej niepełnosprawności fizycznej, jaką mam, można dalej się realizować, można żyć na pełnej petardzie z uśmiechem na twarzy. Maluję obrazy ustami i tak realizuję jedną ze swoich pasji właśnie, jaką jest malarstwo. Chcę pokazać właśnie przez to, co robię, że tak naprawdę ograniczenia są w głowie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Monika Dąbrowska. Prace stworzone zostały w wyrazistym stylu pop art, street art oraz kubizmu czy ekspresjonizmu. To sztuka motywacyjna w czystej postaci. Wernisaż odbędzie się 22 sierpnia o 18:00. Wstęp wolny. Była etatową reprezentantką Polski, występowała w żeńskiej drużynie Barcelony, a teraz zagra w Ostrowie. Mowa o Julii Drop, koszykarce, którą pozyskał Beniaminek pierwszej ligi Basket Ostrowia i śmiało można ten transfer okrzyknąć hitem.
6: Julia Drop to zawodniczka pochodząca z Konina, gdzie zaczynała przygodę z koszykówką. Później reprezentowała barwy m.in. GTK Gdynia, Muksu Poznań, Widzewa Łódź, CCC Polkowice oraz Ślęzy Wrocław. Stamtąd w 2023 roku przeniosła się do Barcelony, stając się pierwszą koszykarką urodzoną w Polsce, która trafiła do tego słynnego klubu. Julia Drop ma w dorobku wicemistrzostwo Polski z zespołem z Polkowic, mistrzostwo Polski do lat 22 z Widzewem Łódź. W reprezentacji Polski przeszła pełną drogę od kadr U16, U18 i U20, aż po seniorską reprezentację naszego kraju. Teraz zagra w ekipie Beniaminka pierwszej ligi Basket Ostrowi. Cieszę się bardzo, że udało się doprowadzić do takiego jakościowego transferu. Pozyskanie przez Beniaminka pierwszej ligi tak wartościowej koszykarki w naszych realiach to duży sukces, powiedziała Radiu Centrum Paulina Misiek, prezes ostrowskiego klubu. Basket Ostrowia w poniedziałek od testów wydolnościowych rozpoczyna przygotowania do sezonu, a we wtorek ma zaplanowany pierwszy trening w hali. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 12.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wiele osób korzysta z dodatkowego dnia wolnego, wybrało się na urlop i z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Tutaj szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Powietrze zwrotnikowe z nad Afryki Północnej przynosi nam krótkie, ale bardzo silne uderzenie upału. Dziś słonecznie i sucho, bezchmurne, piękne niebo nad Kaliszem, a temperatura maksymalna na dziś przewidziana przez synoptyków to nawet 36 stopni. Najcieplej będzie na zachodnich krańcach regionu. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 12.
4: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Upał i tłum widzów. W Warszawie startuje parada wojskowa. Ale obchody Święta Wojska Polskiego dziś w całym kraju. Wydłużone pociągi kursują do jutra. Polacy wybrali się także na przedłużony weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Najlepsze miejsca do podziwiania parady wojskowej już dawno zajęte. Tłumy warszawiaków i przyjezdnych czekają na rozpoczynającą się właśnie defiladę na Wisłostradzie w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu jest także nasz reporter Szymon Kępka. Szymon, powiedz, jak wygląda sytuacja?
6: Defiladę będzie można obserwować wzdłuż Wisłostrady, ale jak widzę, większość widzów koncentruje się w okolicy multimedialnego parku Fontan. Z tego, co słyszę od przychodzących na defiladę, największą atrakcją ma być dla nich pokaz statków powietrznych. Myśliwce, śmigłowce, samoloty, razem ponad 60 maszyn, które planowo nad trybuną defilady i nad Wisłostradą mają pojawić się niedługo po południu.
5: W paradzie weźmie udział ponad 2000 żołnierzy mundurowych i wojskowy sprzęt. Organizatorzy apelują o rozwagę ze względu na upał. Właśnie z tego powodu warszawskie wodociągi przygotowały dla wszystkich potrzebujących wodę, z której można korzystać do woli, by nawadniać swój organizm. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy. Na warszawskiej Cytadeli do 18 czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami, podziwiać z bliska sprzęt wojskowy i transmisje defilady. Podobne strefy organizowane są dziś m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu. Ale nie tylko w miastach Polacy spędzają ten wydłużony sierpniowy weekend. Wiele osób korzysta z dodatkowego dnia wolnego i wybrało się na urlop. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. W podwójnej trakcji jeżdżą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
7: Dziennie na trasy wyjeżdża 560 pociągów. 46 pociągów zostanie wzmocnionych dodatkowymi 184 wagonami.
5: Pociągi w powiększonym składzie będą jeździły do końca długiego weekendu.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No to miłego podróżowania. 4 minuty po godzinie 12. Grupa Queen.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
6: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
0: Reklama.

0: Tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Jak to śpiewał poeta, pamiętajcie o ogrodach, czyli teraz trochę zieleni dla chłody. Kielce będą miały swój zielony pierścień. Ponad 3000 hektarów lasów wokół miasta zyska specjalny status ochronny. Zamiast nastawiać się na wycinkę, las mają służyć przede wszystkim mieszkańcom, spacerom, rekreacji i odpoczynkowi. Co ciekawe, takie rozwiązanie będzie w Polsce dopiero drugim tego typu. Zielony pierścień obejmie aż 5 gmin, m.in. Kielce, Masłów i Chęciny. Formalnie nowe lasy społeczne mają powstać jesienią, czyli krótko mówiąc, więcej drzew, więcej spacerów, no i mniej pił mechanicznych, to wszystko z korzyścią dla mieszkańców. Może ten dobry przykład podziała również w naszym regionie.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Groźna bakteria w szpitalu zespolonym w Kaliszu. W jednym z ujęć stwierdzono legionelle. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 12.30.

0: Już za chwilę ruszają wiadomości o 12.30. W studiu Radia Centrum jest już Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Groźna bakteria w szpitalu zespolonym w Kaliszu. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upołami, a w sporcie towarzyski dwumecz z Czechami we Wrocławiu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Groźna bakteria w kaliskim szpitalu. Obecność legionelli potwierdzono w instalacji wodnej na kondygnacjach od parteru do piątego piętra. Placówka wdrożyła działania prewencyjne. Informacje potwierdza rzecznik szpitala. Instalacja jest przechlorowywana, a woda podgrzewana do temperatury pozwalającej ograniczyć obecność bakterii. Na bloku operacyjnym zamontowano specjalne słuchawki prysznicowe z filtrami przeciwbakteryjnymi. W poniedziałek takie zabezpieczenia mają pojawić się również na szpitalnym oddziale ratunkowym. Placówka zapowiada także wymianę filtrów UV w ujęciu wody. Oddziały zabiegowe znajdują się od szóstego piętra wzwyż. Jak zapewnia placówka, są bezpieczne, ponieważ obecność legionelli potwierdzono na kondygnacjach od parteru do piątego piętra.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To może być wymagający dzień dla osób, które nie przepadają za upałami. Wcześniejsze prognozy się nieco różniły, ale teraz już oficjalnie IMGW ostrzega przed upałami, które w sobotę dadzą się we znaki mieszkańcom niemal całego kraju. Nie inaczej będzie w południowej Wielkopolsce. Kalisz i m.in. powiaty kaliski, ostrowski czy pleszewski objęto ostrzeżeniem pierwszego stopnia, w którym prognozuje się, że temperatura maksymalna w dzień może wynosić od 32 do 35 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę do godziny 21. Już jutro na stadionie we Wrocławiu reprezentacja Polski Sokka rozegra towarzyski dwumecz z Czechami. W kadrze na tę rywalizację znalazł się pochodzący z Głuchowa Kuba Żółtek.
3: To nie pierwsze powołanie do kadry narodowej, które 18-latek otrzymał. Kuba kilkukrotnie testowany był na zgrupowaniach kadry, między innymi znalazł się wśród zawodników sprawdzanych przed Mistrzostwami Europy w Albanii, które odbyły się w maju. Finalnie na Mistrzostwach nie zagrał, ale kolejne powołanie do kadry potwierdza, że Kuba cały czas jest w orbicie zainteresowań selekcji Klaudiusza Hirsza. Dwumecz z Czechami poprzedzi ogłoszenie kadry na Mistrzostwa Świata, które pod koniec sierpnia odbędą się w niemieckim Essen. Jakub Żółtek do tej pory reprezentował barwy kaliskich drużyn. Myjni pod Brzozą Kalisz w amatorskich ligach Sokka oraz Prosny Kalisz w piłkarskiej A-klasie. Od nowego sezonu Kuba swoją futsalową karierę będzie kontynuował w barwach Beniaminka pierwszej ligi, Aserete Krotoszyn, natomiast w piłce nożnej w składzie występującej w klasie okręgowej Stali Pleszew. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut zostało do 13.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Niech dziś we wtorku w powiecie ostrockim zaczyna się wielkopolskie ludowe święto planu. Będzie tradycyjnie, kolorowo i bardzo muzycznie. W programie dziś obrzęd dożynkowy, występy zespołów, koncerty. O 16.30 na scenie pojawią się baciary. W niedzielę zabawa startuje o 15, a o 17 na scenie pojawi się Skolim. Będzie też loteria fantowa z naprawdę wyjątkową nagrodą, prawdziwym różowym ciągnikiem. Zajrzyjcie do wtórku poświętować, posłuchać dobrej muzyki, no i poczuć taki prawdziwy klimat wielkopolskich dożynek.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Jest kolejny medal dla Polski. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Szczegóły w wiadomościach o 13.
0: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Gorąco. Z jednej strony mamy wierzch Ralf słabnący i przemieszczający się na wschód, a z drugiej powoli nasuwa się Zatoka Niżu z nad Morza Norweskiego i Skandynawii. No i przez to wszystko płynie do nas gorące powietrze zwrotnikowe, również to kontynentalne, napływające bezpośrednio z północnej Afryki. Jest dziś na termometrach maksymalnie nawet do 35 stopni. Najcieplej będzie na zachodnich krańcach regionu. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 13.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Tłumy podziwiają żołnierzy i sprzęt w Warszawie. Trwa parada. Z aresztu wyszedł rolnik, który zaorał asfaltową drogę. Polskie uczelnie wśród najlepszego 1000 uczelni na świecie. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie rozpoczęła się defilada. Tłumy zebranych w upale podziwiają tysiące żołnierzy maszerujących wzdłuż Wispostrady. Uroczystości uświetniają pokazy sprzętu wojskowego. Na miejscu jest Szymon Kępka.
6: To, na co wszyscy tutaj czekają przy Wisłostradzie, przy multimedialnym parku Fontan, to zdecydowanie sprzęt wojskowy. Samoloty, śmigłowce, myśliwce F-35 Husarz. To wyjątkowa okazja, by właśnie te zobaczyć z bliska. Pododdziały gotowe już do przemarszu. Są czołgi, wojskowe ciężarówki, pojazdy opancerzone, kompania reprezentacyjna, żołnierze na koniach w pełnym mundurowaniu. Sporo widzów, sporo ludzi. Większość zgromadziła się na kilkaset metrów od trasy pochodu. Dlatego jak widzę, niektórzy wyposażyli się na przykład w lornetki. Tak samo dobrym pomysłem są parasole, by na moment ochronić się od słońca.
5: Dziś w Warszawie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał asfalt w Gliwickiej Ostropie. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła 60-latkowi areszt, bo straty, które wyrządził rolnik, okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano. Zniknęła więc podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał jednak dozór policji. Rolnik tłumaczy, że zaorał nawierzchni, bo miasto buduje drogę na jego ziemi. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Włoszka Sofia Fiorini. W chodzie sportowym w ostatnich latach zaszły duże zmiany od tego roku, chociaż rywalizują na dłuższych trasach, bo na dystansie półmaratonu i maratonu. Polskich uczelni znalazło się w najnowszej edycji rankingu szanghajskiego, prezentującej 1000 najlepszych uczelni na świecie. Najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet Warszawski, który uplasował się w przedziale między 4. a 5. setką. Drugą polską uczelnią na liście jest Uniwersytet Jagielloński, a trzecią Akademia Górniczo-Hutnicza. Wyróżniono też Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kopernika w Toruniu, Politechnikę Warszawską i Wrocławską. Pierwsze miejsce rankingu zajął Harvard University.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 13.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

Ten problem pojawia się co roku w wakacje. Pilnie potrzebna krew. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu informuje o niskich stanach krwi, apelując do osób między 18 a 65 rokiem życia oddawanie krwi lub jej składników. A w Kaliszu brakuje krwi 0 RH-, AR-, i BR-. Krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przy ulicy Kaszubskiej 9.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To już dziś na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim poznamy nowego mistrza Polski na żużlu. O mistrzostwach będziemy mówić w wiadomościach o 13:30.

0: 13.30, przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Radni Koalicji Obywatelskiej w Kaliszu komentują decyzję prezydenta. Pocztówka z Kalisza, czyli konkurs artystyczny, a w sporcie kto zostanie mistrzem Polski na żużlu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To było do przewidzenia. Tak kaliscy radni Koalicji Obywatelskiej skomentowali dołączenie prezydenta Krystiana Kinastowskiego do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
3: To, że pan prezydent jest związany ze środowiskiem prawicowym, no, nie jest żadnym zaskoczeniem, nie jest żadną nowością. My o tym już mówiliśmy od poprzedniej kadencji. Pytanie, jak ocenią to dalej wyborcy, jak ocenią to mieszkańcy, czy czują się tą decyzją usatysfakcjonowani, czy czują się zawiedzeni. Dla nas nie jest to żadne zaskoczenie. My po prostu wiedzieliśmy, że tak jest, że pan prezydent takie poglądy reprezentuje i oczywiście miał prawo podejmować takie decyzje, to my nie będziemy tego oceniać. Tak jak powiedziałam, ocenią to na pewno wyborcy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Sekura-Nowicka, radna Rady Miasta Kalisza z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Swoimi komentarzami na temat kroków podjętych przez prezydenta Kalisza możecie podzielić się na naszym Facebooku.
1: www.rc.fm.
2: Pocztówka z Kalisza. Pod takim hasłem rusza nowy konkurs artystyczny dla mieszkańców i twórców. Uczestnicy mają pokazać miasto z własnej perspektywy, jego miejsca, architekturę, codzienność mieszkańców czy lokalną kulturę. Konkurs organizuje Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień. Zgłaszać mogą się osoby, które ukończyły 15 lat. Do wyboru są m.in. fotografia, grafika, malarstwo, rysunek, kolaż, animacja i wideo. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 własne prace. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września. Dzień później poznamy laureatów. Najlepsze prace trafią także na wystawę w Akceleratorze Kultury w Kaliszu, zaplanowaną od 1 do 14 października. A na zwycięzcę czeka m.in. aparat analogowy marki Kodak. W sobotni wieczór na Stadionie Miejskim poznamy nowego mistrza Polski na żużlu. Po raz pierwszy w historii właśnie w Ostrowie Wielkopolskim rozdane zostaną medale indywidualnych mistrzostw Polski. Komplet publiczności czekają z pewnością wielkie żużlowe emocje.
4: Po dwóch finałach liderem cyklu jest Kacper Woryna, który ma 26 punktów i o 4 wyprzedza obrońcę tytułu Patryka Dudka i Macieja Janowskiego, trzykrotnego indywidualnego mistrza Polski. Jeśli Woryna zdobędzie w Ostrowie swój pierwszy w karierze tytuł, powtórzy tym samym wyczyn dziadka, Antoniego Woryny, dokładnie sprzed 60 lat. Trzeba przyznać, że byłaby to niesamowita historia. Po zupełnie nieudanych zawodach w Bydgoszczy aż 6 punktów do lidera traci mistrz świata Bartosz Zmarzlik. 20 punktów mają także Piotr Pawlicki, Krzysztof Buczkowski i Wiktor Przyjemski. Tego ostatniego nie zobaczymy niestety w Ostrowie, bowiem leczy kontuzję. Jego miejsce zajmie pierwszy rezerwowy cyklu Maksymilian Pawełczak. Ostrowskim akcentem będzie jazda z dziką kartą juniora też do Ostrowi Pawła Sitka. Rezerwowymi są Jakub Krawczyk i Filip Seniuk. Początek zawodów o 19.00. Atrakcje dla fanów już od 15.00 przed Stadionem Miejskim, kiedy zacznie działać żużlowe miasteczko kibica. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 14.

0: Metzner. Największą popularność to jak dotąd zdobyła jego propozycja Gotham. A Kim jestem? To najnowszy singiel tego piosenkarza. To propozycja do naszej listy przebojów Top 30. Znajdziecie ją na rc.fm, podobnie jak najnowsze, wczorajsze notowanie. I tam również na rc.fm możecie oczywiście głosować codziennie na 10 wybranych kawałków.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Sobota, 15 sierpnia, dzień leniwy, dzień świąteczny. No i w ten dzień leniwy, świąteczny już pojawił się w studiu Radia Centrum Damian Klimiński, który ma ochotę popracować.
1: Dzień gorący. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak, no ten dzień gorący to ja sprawdzę już za chwilę, ale rozumiem, że no, nie bierze jeńców dzisiaj.
1: Rozkręca się, ale w sumie cieszmy się może, bo to tak już ta druga połowa sierpnia, prawda?
0: No, różnie bywa.
1: Niebawem, więc może zrobić się już niebawem jesień. Ja tak po liściach widzę, że niektóre już zmieniają powoli kolor. Więc...
0: Ale proszę się nie spieszyć, drogi liściu, jeden z drugim, bo jeszcze 38 dni astronomicznego lata, jeszcze jest kawałek. A tak w ogóle, gdyby ktoś miał ochotę się poopalać, to dzisiaj jest ten dzień. On naprawdę się idealnie
1: zachęcamy.
0: Do tego nadaje.
1: Z Radiem Centrum opala się podobno jeszcze lepiej, wtedy odpowiedni kolorek się łapie.
0: I szybciej.
1: Tak.
0: Dobry brąz i Damian Klimiński już za chwilę. Marzanna Frysiak, do usłyszenia, pa, pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Coraz goręcej na termometrach w Kaliszu, w tej chwili już okrągłe 30 stopni, ale to nie koniec wzrostu temperatury, bo ta ma sięgnąć dzisiaj maksymalnie nawet do 35 na krańcach południowej Wielkopolski. Ostrzeżenia przed upałami pierwszego stopnia w dalszym ciągu w naszym regionie obowiązują. Dodatkowo bezchmurne niebo, ani jednej chmury, błękit nieba absolutny i bez żadnych opadów dzisiaj. Wiatr też bardzo słaby, wiejący z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Mimo upału tłumy zebrały się na paradzie wojskowej w Warszawie. Donald Trump chce wcielić cieśninę Ormus do USA. Statek wycieczkowy utknął w porcie, to przez poziom Odry, który drastycznie spadł. Agnieszka Trojanowska, BIS. Samoloty, myśliwce, śmigłowce i spadochroniarze trwają centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Tysiące osób na Wisłostradzie i w okolicach miało możliwość podziwiać najlepszy polski sprzęt wojskowy.
6: Specjalnie przyjechaliśmy z Gorzała Wielkopolskiego.
7: Uczcić pamięć Wojska Polskiego.
8: Bo lubimy wojsko, czołgi, samoloty.
9: Czołgi. No bez mocny jest duży.
8: Nie da się żyć bez wojska, tak? Państwo bez wojska nie istnieje. Jest po nas, jeśli nie mamy wojska.
5: Dziś w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku i zatrzymania pochodu bolszewików na zachód centralne uroczystości odbywają się tradycyjnie w Warszawie. Druga parada marynarki wojennej odbyła się na Zatoce Gdańskiej. Natomiast jednocześnie obchody Święta Wojska Polskiego trwają w całym kraju i tak na warszawskiej Cytadeli jeszcze przez 4 godziny czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami i obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy. Takie podobne strefy zapraszają do siebie między innymi w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi czy Radomiu. Donald Trump zapowiada, że wcieli cieśninę Ormus do USA. Swój nowy plan prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił na wiecu w Nowym Jorku. Iran, który kontroluje wodny przesmyk i skutecznie blokuje światowy transport paliw, odpowiedział, że gruźb Trumpa się nie boi, a Ormus pozostanie w ich rękach. Trump już wielokrotnie zapowiadał ekspansję terytorialną USA. Chodziło mu m.in. o Grenlandię, Kanadę i Wenezuelę. Sytuacja hydrologiczna na Dolnym Śląsku staje się coraz bardziej niepokojąca. W Głogowie poziom Odry spadł do zaledwie 130 kilku centymetrów, a prognozy na najbliższe dni przewidują dalsze spadki. O tym, że w rzece brakuje wody, a susza hydrologiczna pogłębia się z każdym dniem, alarmuje Tomasz Stolarek z głogowskich obiektów usługowych.
10: Że ta woda tak naprawdę, gdyby teraz zaczął taki opad, to ona bardzo szybko do tej rzeki dojdzie. Cały czas mówimy o tej retencji, no ale żeby mieć tą retencję, to trzeba mieć z czego tą wodę też gromadzić.
5: Tak drastycznie niski stan wody całkowicie uniemożliwia normalną żeglugę i wstrzymał kursowanie lokalnego statku wycieczkowego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty już po godzinie 14, no to raz jeszcze gorące dzień dobry. Ania Dąbrowska na początek naszego spotkania. Damian Klimiński, witam i zapraszam.

0: I mamy weekend. I gra muzyka.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
1: Reklama.
0: Radio na wakacje.
4: Hey, Fonzie.

14 minut po godzinie 14. Trochę zrobiło nam się gorąco, ale komu gorąco, temu przypomnę, że w tej chwili mamy defiladę wojskową z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Wisłostradą przejeżdżają i maszerują polskie i nie tylko polskie, także sojusznicze wojska. Na Wisłostradzie czołgi Abrams, K2, Leopardy, Borsuki, Rosomaki, Kraby, Hajmarsy, czegoś tam nie ma. I na pewno to ciepło jest odczuwalne. 30 stopni widzę na termometrach także w Warszawie, ale na rozgrzanym asfalcie Wisłostrady z pewnością tych stopni jest jeszcze trochę więcej. Wszystkim mundurowym, oczywiście z wojskiem związanym, chociażby w jakimkolwiek stopniu, wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego Święta Wojska Polskiego, jak i wszystkim rodzinom naszych żołnierzy mieszkającym w Kaliszu, w regionie południowej Wielkopolski. A my gramy dalej, Jasiek Piwowarczyk już teraz.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Wrócimy do tematu aquaparku. To w Ostrowie Wielkopolskim. Do tematu wrócimy już niebawem, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu o 14.30.

0: Dawid Kwiatkowski, to już za nami, 14.30 na zegarach, teraz Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny krok włodarzy Ostrowa, aby w mieście powstał akwapark. Artystka Monika Dąbrowska maluje swoimi ustami, a w sporcie hit transferowy Beniaminka.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Akwapark w Ostrowie Wielkopolskim coraz bliżej. Prezydent miasta Beata Klimek złożyła w Biurze Rady Miejskiej dokumenty, które mają otworzyć drogę do rozpoczęcia inwestycji. Budową i późniejszym prowadzeniem obiektu ma zająć się Miejska Spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe. Na ten cel spółka planuje pożyczyć 98 milionów złotych. Miasto ma już działkę przy ulicy Padrewskiego, projekt i pozwolenie na budowę. W akwaparku mają znaleźć się m.in. pełnowymiarowy basen, basen do nauki pływania, strefa rekreacyjna ze zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci i spa.
3: Ta historyczna chwila, ten ważny moment miał miejsce w dniu dzisiejszym, 13 sierpnia o godzinie 11.30, pół godziny później spotykamy się z Państwem, żeby o tym poinformować mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, ale także żeby przypomnieć historię ostrowskiego akwaparku. Prób wybudowania w naszym mieście tego wymarzonego przez Ostrowian obiektu.
2: Mówiła podczas briefingu Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Do planów władze miasta wracają po nieudanym przetargu z 2022 roku, kiedy nie wpłynęła żadna oferta. Projekt budzi jednak zastrzeżenia części radnych. Przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Paduch z ramienia Koalicji Obywatelskiej wskazuje, że według przedstawionych radnym materiałów miasto może do 2044 roku dokapitalizować miejską spółkę kwotą przekraczającą 197 milionów złotych. Jego zdaniem oznacza to ograniczenie środków na inne miejskie zadania. Jednocześnie do 20 sierpnia trwają konsultacje społeczne w sprawie akwaparku. Rada Miejska ma zdecydować o proponowanym modelu finansowym 24 sierpnia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Za tydzień w sobotę, 22 sierpnia, w Kaliskim Akceleratorze Kultury odbędzie się wernisaż wystawy Kształtując Siebie. Jej autorką jest Monika Dąbrowska, Art on the Wheels, artystka, która udowadnia, że pomimo niepełnosprawności można tworzyć sztukę i spełniać marzenia.
4: Mam 4-kończynowe porażenie, mimo to spełniam swoje marzenia i te, realizuję swoje pasje, tworzę różne projekty, nie tylko poprzez sztukę, ale na przykład tworzę projekcje w różnych szkołach i uczeniach. Chcę pokazać, że mimo dużej niepełnosprawności fizycznej, jaką mam, można dalej się realizować, można żyć na pełnej petardzie z uśmiechem na twarzy. Maluję obrazy ustami i tak realizuję jedną ze swoich pasji właśnie, jaką jest malarstwo. Chcę pokazać właśnie przez to, co robię, że tak naprawdę ograniczenia są w głowie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Monika Dąbrowska. Prace stworzone zostały w wyrazistym stylu pop art, street art oraz kubizmu czy ekspresjonizmu. To sztuka motywacyjna w czystej postaci. Wernisaż odbędzie się 22 sierpnia o 18:00. Wstęp wolny. Była etatową reprezentantką Polski, występowała w żeńskiej drużynie Barcelony, a teraz zagra w Ostrowie. Mowa o Julii Drop, koszykarce, którą pozyskał Beniaminek pierwszej ligi. Basket Ostrowia i śmiało można ten transfer okrzyknąć hitem.
5: Julia Drop to zawodniczka pochodząca z Konina, gdzie zaczynała przygodę z koszykówką. Później reprezentowała barwy m.in. GTK Gdynia, Muksu Poznań, Widzewa Łódź, CCC Polkowice oraz Ślęzy Wrocław. Stamtąd w 2023 roku przeniosła się do Barcelony, stając się pierwszą koszykarką urodzoną w Polsce, która trafiła do tego słynnego klubu. Julia Drop ma w dorobku wicemistrzostwo Polski z zespołem z Polkowic, mistrzostwo Polski do lat 22 z Widzewem Łódź. W reprezentacji Polski przeszła pełną drogę od kadr U16, U18 i U20, aż po seniorską reprezentację naszego kraju. Teraz zagra w ekipie Beniaminka pierwszej ligi Basket Ostrowi. Cieszę się bardzo, że udało się doprowadzić do takiego jakościowego transferu. Pozyskanie przez Beniaminka pierwszej ligi tak wartościowej koszykarki w naszych realiach to duży sukces, powiedziała Radiu Centrum Paulina Misiek, prezes ostrowskiego klubu. Basket Ostrowia w poniedziałek od testów wydolnościowych rozpoczyna przygotowania do sezonu, a we wtorek ma zaplanowany pierwszy trening w hali. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 15.

0: Reklama.
1: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
6: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I dziś kolejny dzień, kiedy to dziać się będzie naprawdę, naprawdę sporo. Dzisiaj i jutro we wtórku, czyli gmina Ostrów Wielkopolski, odbędzie się Wielkopolskie Ludowe Święto Plonów. Wydarzenie, które łączy tradycję, muzykę, kulturę lodową, doskonałą zabawę. Wydarzenie organizowane pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. O tradycyjną oprawę obrzędorzynkowy tam zadba zespół pieśni i tańca Przygodzice, a na scenie Bacia. I uwaga, także Skolim. Dzisiaj świętowanie we wtórku rozpoczęło się już o godzinie 12. Jutro rozpocznie się o godzinie 15. Tam też do wygrania między innymi ten najsłynniejszy już na cały kraj traktor. Traktor najsłynniejszy, bo różowy, i najsłynniejszy, bo to traktor Skolima w skolimowskim stylu i wydaniu. Skolim co prawda ostatnio pewien uraz miał. On spadł ze sceny niechcący. Ale miejmy nadzieję, że jest cały, że jest gotowy dać naprawdę fajny koncert i rozbawić publiczność. Tak to będzie wyglądało dzisiaj we wtórku, no ale przed nami także inne imprezy, o których będziemy na pewno na antenie Radia Centrum. Zresztą o nich też możecie poczytać, dowiedzieć się nieco więcej, gdzie, co i kiedy się dzieje, zaglądając na naszą radiową stronę.
0: www.rc.fm.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wrócimy do tematu tego, co dziś zostało powiedziane podczas uroczystości związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Co mówił premier w Gdyni, co mówił prezydent w Warszawie. O tym wszystkim już za kilka chwil. Będzie także o alertach pogodowych związanymi z upałami, bo te upały właściwie w całym kraju dzisiaj nas dotyczą, a do szczegółów wrócimy punktualnie o godzinie 15:00. Tymczasem w głośnikach OMD.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj wyraźnie powyżej 30 stopni. Termometry w Kaliszu w tym momencie wskazują dokładnie 31 stopni. Temperatura odczuwalna to 33 stopnia. Temperatura w regionie południowej Wielkopolski, w Kaliszu i okolicach ma dzisiaj maksymalnie sięgnąć nawet do 35 stopni. Niebo absolutnie błękitne, bez ani jednej chmury, bez opadów, ze słabym, delikatnym tylko wiatrem wiejącym z południowego zachodu. Wiatrem, który jest zdecydowanie zbyt słaby, by przynieść jakąś ulgę w tych upałach. A jeśli chodzi o to, co jutro w pogodzie, to tylko niewielkie ochłodzenie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 15.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Katastrofa małego samolotu pod Łowiczem. Pilot jest w szpitalu. Lotnisko w Katanii znów działa po 8 dniach paraliżu. Alerty przed upałami niemal w całym kraju, ale na horyzoncie widać już zmianę pogody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do katastrofy ultralekkiego samolotu doszło przed południem w rejonie Łowicza w Łódzkiem. Samolot z nieustalonych powodów spadł na teren leśny w okolicach wsi Bobrownik. 50-letni pilot przeżył. Do szpitala został przetransportowany ratowniczym helikopterem. Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenia, przekonywał prezydent na obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Karol Nawrocki mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Dziś jest podobnie, zauważył prezydent.
6: To także wdzięczność wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, znając zagrożenia współczesności, bronią naszego bezpieczeństwa.
5: Prezydent podkreślał także, że w obliczu zagrożenia Polska i Polacy, tak jak to miało miejsce w 1920 roku, muszą być zjednoczeni. Premier Donald Tusk w swoim przemówieniu na obchodach w Gdyni zwracał z kolei uwagę na szczelność granic, międzynarodowe sojusze i inwestycje w armię i gospodarkę, jako na filary bezpieczeństwa Polski.
7: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięskie, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
5: Parada wojskowa odbyła się tradycyjnie w Warszawie, natomiast druga parada marynarki wojennej na Zatoce Gdańskiej. Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało ponownie otwarte po 8 dniach paraliżu z powodu wzmożonej aktywności pobliskiego wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego uniemożliwiającego lądowania i odloty. W ciągu 8 dni paraliżu w Katanii odwołano kilkaset lotów. Włosi mówią o największym od 20 lat kryzysie w ruchu lotniczym. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. To jednak chwilowe uderzenia. Gorąca w nocy pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
8: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru.
5: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać już 24 stopnie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A póki co wyraźnie powyżej 30 stopni, gorące lato cały czas trwa. Lato w Radiocentrum również i w głośnikach Michael Jackson, Smooth Criminal. W kolejce Cukero i Baila i cała masa też wakacyjnych brzmień jeszcze w tej kolejnych godzinach.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Reklama.

Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo, Mbappe i takie nazwiska w tej piosence się pojawiały i pojawiały się miasta i państwa, w których mundial się odbywał. Miniony mundial i hymn tego mundialu już za nami, to już tylko wspomnienie nam po tych mistrzostwach świata w piłce nożnej pozostało, ale jeśli chodzi o piłkę nożną, to emocje przecież z nią związane są cały czas, chociażby na szczeblu ligowym i tak też będzie dzisiaj. Kotwica Kurnik będzie kolejnym rywalem piłkarzy KKS-u Kalisz w ligowych zmaganiach BetClick trzeciej ligi. Po dwóch kolejkach Kaliszanie mają na koncie komplet 6 punktów. Idzie całkiem nieźle. Tymczasem rywale zanotowali już 2 porażki i są na ostatnim miejscu w tabeli. Więc na papierze teoretycznie powinni sobie trójkolorowi z tym rywalem dzisiaj poradzić, chociaż grają na cudzym terenie. Mecz trzeciej kolejki między Kotwicą Kurnik a trójkolorowymi zaplanowano na dziś w Kurniku właśnie na godzinę 17:00.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Groźna bakteria w kaliskim szpitalu. O tym opowiemy niebawem. Nieco więcej w kolejnej porcji informacji z regionu, czyli już za chwilę. Ale wcześniej jeszcze Dawid Podsiadło i Na Błysk.

0: 15.30 na zegarach, teraz Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Groźna bakteria w szpitalu zespolonym w Kaliszu. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upołami, a w sporcie towarzyski dwumecz z Czechami we Wrocławiu.

0: Wrocławiu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Groźna bakteria w kaliskim szpitalu. Obecność legionelli potwierdzono w instalacji wodnej na kondygnacjach od parteru do piątego piętra. Placówka wdrożyła działania prewencyjne. Informacje potwierdza rzecznik szpitala. Instalacja jest przechlorowywana, a woda podgrzewana do temperatury pozwalającej ograniczyć obecność bakterii. Na bloku operacyjnym zamontowano specjalne słuchawki prysznicowe z filtrami przeciwbakteryjnymi. W poniedziałek takie zabezpieczenia mają pojawić się również na szpitalnym oddziale ratunkowym. Placówka zapowiada także wymianę filtrów UV w ujęciu wody. Oddziały zabiegowe znajdują się od szóstego piętra wzwyż. Jak zapewnia placówka, są bezpieczne, ponieważ obecność legionelli potwierdzono na kondygnacjach od parteru do piątego piętra.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: To może być wymagający dzień dla osób, które nie przepadają za upałami. Wcześniejsze prognozy się nieco różniły, ale teraz już oficjalnie IMGW ostrzega przed upałami, które w sobotę dadzą się we znaki mieszkańcom niemal całego kraju. Nie inaczej będzie w południowej Wielkopolsce. Kalisz i m.in. powiaty kaliski, ostrowski czy pleszewski objęto ostrzeżeniem pierwszego stopnia, w którym prognozuje się, że temperatura maksymalna w dzień może wynosić od 32 do 35 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę do godziny 21:00. Już jutro na stadionie we Wrocławiu reprezentacja Polski Sokka rozegra towarzyski dwumecz z Czechami. W kadrze na tę rywalizację znalazł się pochodzący z Głuchowa Kuba Żółtek.
3: To nie pierwsze powołanie do kadry narodowej, które 18-latek otrzymał. Kuba kilkukrotnie testowany był na zgrupowaniach kadry, między innymi znalazł się wśród zawodników sprawdzanych przed Mistrzostwami Europy w Albanii, które odbyły się w maju. Finalnie na Mistrzostwach nie zagrał, ale kolejne powołanie do kadry potwierdza, że Kuba cały czas jest w orbicie zainteresowań selekcji Klaudiusza Hirsza. Dwumecz z Czechami poprzedzi ogłoszenie kadry na Mistrzostwa Świata, które pod koniec sierpnia odbędą się w niemieckim Essen. Jakub Żółtek do tej pory reprezentował barwy kaliskich drużyn. Myjni pod Brzozą Kalisz w amatorskich ligach Sokka oraz Prosny Kalisz w piłkarskiej A-klasie. Od nowego sezonu Kuba swoją futsalową karierę będzie kontynuował w barwach Beniaminka pierwszej ligi, Aserete Krotoszyn, natomiast w piłce nożnej w składzie występującej w klasie okręgowej Stali Pleszew. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za 27 minut, godzina 16:00.

Za 16 minut będzie godzina 16. Sporo dzisiaj będzie działo się w świecie wielkiego tenisa. Jeśli chodzi o polskie nazwiska, te będą się pojawiać dziś wieczorem, między innymi w ramach WTA Cincinnati, Magdalena Frank kontra Jelena Ostapenko. Dzisiaj także podczas ATP Cincinnati Hubert Kurkacz z Tomim Połem też się zmierzą. A już jutro Iga Świątek wraca na kort po pięknym zwycięstwie w Toronto, kiedy to zdobyła mistrzostwo. Bo dopiero co z kortu zeszła, na kort wraca i teraz Iga Świątek oraz Kolumbijka Arango zmierzą się ze sobą w meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati właśnie. Start meczu jutro, godzina jeszcze nieznana, no ale patrząc po tym, jak Iga naprawdę płynnie i świetnie sobie radziła w poprzednim WTA 1000, to miejmy nadzieję, że forma i mental pozostanie na tym samym poziomie i to wystarczy, żeby było znów naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Jak się okazuje, nie należy w Igę Świątek wątpić, nawet jeśli te gorsze okresy się pojawiają. A tymczasem w głośnikach już Kuba i Kuba i stygnie lato.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu zagospodarowania odpadów. To w powiecie słupskim. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Już o godzinie 16:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Już w tej chwili na termometrach w Kaliszu w okolicach 33 stopni. Temperatura odczuwalna to 35 stopni. Bezchmurne niebo, bez wiatru. I tak też do końca dnia powinno pozostać. Maksymalna prognozowana dziś dla regionu temperatura to 35 stopni. Ciśnienie teraz na poziomie 1015 hektopaskali. Jeśli chodzi o warunki biometeo, te niekorzystne z powodu upałów. Słaby wiatr wieje z południowego wschodu. Jutro już nieco chłodniej na termometrach w regionie. Zobaczymy do okolic 28-29 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Właśnie minęła 16. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Policja sprawdza, czyje ciało wyłowiono w rejonie chałup. Strażacy walczą z pożarem hal sortowni śmieci na Pomorzu. Szymon Marciniak dziś sędzią supermeczu we Wrocławiu. Zagrają dwie potężne drużyny. Agnieszka Trajanowska-Bis. Na początek tragiczne odkrycie na Pomorzu. Ciało mężczyzny wyłowiono przy Półwyspie Helskim. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa dostała informację od świadków o tym, że ciało dryfuje około 50 metrów od brzegu. Po pół godzinie odnaleziono je na wysokości chałup. Teraz policja będzie wyjaśniać, kim jest wyłowiona osoba. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Ogień zauważono po południu. Aktualnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Borsuki, rosomaki, chałubice, wyrzutnie śmigłowce i myśliwce. To wszystko zobaczyli uczestnicy centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego dziś w Warszawie.
5: Dla nas wrażenia, bo jesteśmy pierwszy raz. Bo wydaje mi się, że trzeba zaszczepić patriotyzm.
6: To przelot to chyba głównie ode mnie jak najbardziej, a byliśmy w fajnym miejscu, więc było widać bardzo dobrze. Co by chciał Cysia zacząć? Chyba jakieś czołgi, nie? Ale też orkiestra jak najbardziej. W zeszłym roku też telewizję oglądaliśmy jak najbardziej. Na żywo też warto sprawdzić, żeby zobaczyć wśród ludzi, zobaczyć to na żywo.
4: Nawet 30-stopniowy upał nie przeszkodził tym, którzy chcieli z bliska podziwiać potęgę Wojska Polskiego. Supermecz to i wielkie postaci. Piłkarze Manchesteru United i Milanu zmierzą się dziś we Wrocławiu w ostatnim spotkaniu kontrolnym, który zwieńczy ich przygotowania do nowego sezonu ligowego. Wydarzenie poprowadzi najlepszy polski arbiter, sędzia finału mundialu w Katarze, czyli Szymon Marciniak.
7: Są dwie drużyny, które grają w Lidze Mistrzów, przyzwyczajone do pewnego standardu sędziowania i do tych wszystkich regulacji. Będzie troszkę więcej zmian, tylko 11, no wiadomo, jest to tydzień przed pierwszym meczem już takim oficjalnym ligowym, więc chcą też sprawdzić sobie wszystkie ustawienia.
4: Początek supermeczu o 16:45 na Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 2,5 minuty po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
6: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
0: Reklama. Radio.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No i na takim spontanie można wyjść z domu i porobić coś ciekawego. Można uczestniczyć także w bardzo ciekawych wydarzeniach, tym bardziej, że kolejne z nich właśnie już jutro startują. Kalisz znów na kilka dni stanie się polską stolicą młodych trębaczy, a to za sprawą kolejnej edycji Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych Plus, której tradycyjnie towarzyszyć będzie festiwal Roztrąbiony Kalisz. I to już w tę niedzielę, już jutro o godzinie 17:00 na głównym rynku, tam zaprezentuje się orkiestra z koła. Ale to będzie tak naprawdę dopiero początek. Jutro godzina 17:00 wiwat na rynku, orkiestra Dęta OSP Koło na głównym rynku miasta Kalisza, a o godzinie 20:00 z kolei koncert inauguracyjny w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. Następnie zdradzę już, co w poniedziałek nas czeka, bo o godzinie 14:00 spotkania z muzyką, mistrz i uczeń w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, 17:00 dęciaki na cztery strony świata i to już na polanie przy domku parkowego w Kaliszu, a o godzinie 20:00 Elvis Show, Big Band Powiatu Ostrowskiego na polanie przy domku parkowego. No i właściwie codziennie, aż do 21 sierpnia, czyli aż do piątku, takie wydarzenia, koncerty muzyczne będą Kaliszanom i wszystkim gościom oczywiście towarzyszyć, więc zapraszamy serdecznie do uczestnictwa. Wstęp, udział w tym wydarzeniu oczywiście bezpłatny. Jeśli chodzi o pełny program, to znajdziecie go na naszej radiowej stronie rc.fm, Roztrąbiony Kalisz, a jeśli chodzi o inne wydarzenia, tam także więcej informacji.
0: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Pocztówka z Kalisza, czyli o konkursie plastycznym. Mówić będziemy już niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu o 16.30.

0: 16.30 na zegarach, teraz już Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Radni Koalicji Obywatelskiej w Kaliszu komentują decyzję prezydenta. Pocztówka z Kalisza, czyli konkurs artystyczny, a w sporcie kto zostanie mistrzem Polski na żużlu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To było do przewidzenia. Tak kaliscy radni Koalicji Obywatelskiej skomentowali dołączenie prezydenta Krystiana Kinastowskiego do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
3: To, że pan prezydent jest związany ze środowiskiem prawicowym, no, nie jest żadnym zaskoczeniem, nie jest żadną nowością. My o tym już mówiliśmy od poprzedniej kadencji. Pytanie, jak ocenią to dalej wyborcy, jak ocenią to mieszkańcy, czy czują się tą decyzją usatysfakcjonowani, czy czują się zawiedzeni. Dla nas nie jest to żadne zaskoczenie. My po prostu wiedzieliśmy, że tak jest, że pan prezydent takie poglądy reprezentuje i

0: Oczywiście miał prawo podejmować takie decyzje, to my nie będziemy tego oceniać. Tak jak powiedziałam, ocenią to na pewno wyborcy.
1: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Sekura-Nowicka, radna Rady Miasta Kalisza z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Swoimi komentarzami na temat kroków podjętych przez prezydenta Kalisza możecie podzielić się na naszym Facebooku.
2: www.rc.fm.
1: Pocztówka z Kalisza. Pod takim hasłem rusza nowy konkurs artystyczny dla mieszkańców i twórców. Uczestnicy mają pokazać miasto z własnej perspektywy, jego miejsca, architekturę, codzienność mieszkańców czy lokalną kulturę. Konkurs organizuje Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień. Zgłaszać mogą się osoby, które ukończyły 15 lat. Do wyboru są m.in. fotografia, grafika, malarstwo, rysunek, kolaż, animacja i wideo. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 własne prace. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września. Dzień później poznamy laureatów. Najlepsze prace trafią także na wystawę w Akceleratorze Kultury w Kaliszu, zaplanowaną od 1 do 14 października. A na zwycięzcę czeka m.in. aparat analogowy marki Kodak. Sobotni wieczór na Stadionie Miejskim poznamy nowego mistrza Polski na żużlu. Po raz pierwszy w historii właśnie w Ostrowie Wielkopolskim rozdane zostaną medale indywidualnych mistrzostw Polski. Komplet publiczności czekają z pewnością wielkie żużlowe emocje.
3: Po dwóch finałach liderem cyklu jest Kacper Woryna, który ma 26 punktów i o 4 wyprzedza obrońcę tytułu Patryka Dudka i Macieja Janowskiego, trzykrotnego indywidualnego mistrza Polski. Jeśli Woryna zdobędzie w Ostrowie swój pierwszy w karierze tytuł, powtórzy tym samym wyczyn dziadka, Antoniego Woryny, dokładnie sprzed 60 lat. Trzeba przyznać, że byłaby to niesamowita historia. Po zupełnie nieudanych zawodach w Bydgoszczy aż 6 punktów do lidera traci mistrz świata Bartosz Zmarzlik. 20 punktów mają także Piotr Pawlicki, Krzysztof Buczkowski i Wiktor Przyjemski. Tego ostatniego nie zobaczymy niestety w Ostrowie, bowiem leczy kontuzję. Jego miejsce zajmie pierwszy rezerwowy cyklu Maksymilian Pawełczak. Ostrowskim akcentem będzie jazda z dziką kartą juniora też do Ostrowi Pawła Sitka. Rezerwowymi są Jakub Krawczyk i Filip Seniuk. Początek zawodów o 19:00. Atrakcje dla fanów już od 15:00 przed Stadionem Miejskim, kiedy zacznie działać żużlowe miasteczko kibica. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za 26 minut 17:00.

0: to właśnie dziś wieczorem na Stadionie Miejskim poznamy nowego mistrza Polski na żużlu. Gwiazdy żużla już powoli się na miejscu pojawiają i na miejscu oczywiście pojawił się już Maciej Kmieci, który wszystko to dzisiaj dla nas będzie śledził z bliska, będzie trzymał rękę na pulsie, obserwował te żużlowe zmagania, dlatego już teraz przenosimy się do Maćka. Halo Maćku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja jestem w tym miasteczku kibica, który działa tutaj od godziny 15. Tłum kibiców czeka na żużlowców. Dominik Kubera już na jednym stanowisku rozdaje autografy, a kilku następnych będzie od godziny 16.50. Wśród nich między innymi lider klasyfikacji cyklu, czyli Kacper Woryna, który dziś może powtórzyć wyczyn swojego dziadka Antoniego Woryny po 60 latach i po raz pierwszy w karierze zostać indywidualnym mistrzem Polski. Będzie oczywiście także Bartosz Zmarznik rozdawał autografy, sześciokrotny indywidualny mistrz świata, no, który pojechał słabe zawody w Bydgoszczy, dlatego ma aż 6 punktów straty do lidera, do Kacpra Woryny. No ale Bartosz Zmarznik to Bartosz Zmarznik, jest w stanie wszystko dzisiaj odrobić, aczkolwiek nie będzie o to łatwo. Będzie również Maciej Janowski, jest tutaj stoisko też Papryka, Dudka, Przemka Pawlicki. No i tak jak mówiłem, mnóstwo kibiców, warto wybrać się na ten żużel dzisiaj dużo wcześniej, bo tutaj przed parkiem maszyn całe takie miasteczko kibica, stoiska, sponsorów, partnerów, no i przede wszystkim stoiska właśnie też, na których żużlowcy będą za chwileczkę rozdawać autografy. Długa kolejka ustawiła się już po te autografy, no i myślę, że tutaj w tym ogromnym upale słońcu będą zawodnicy rozdawać autografy, a później będą ścigać się na ostrowskim torze. Pierwszy wyścig o godzinie 19, około 21.30. Myślę, że poznamy indywidualnego mistrza Polski Anno Domini 2026. I czy to będzie może obrońca tytułu Patryk Dudek, który traci do lidera 4 punkty? Czy to będzie też może trzykrotny mistrz Polski Maciej Janowski, który też traci 4 punkty? A może po raz pierwszy właśnie Kacper Woryna dostąpi tego zaszczytu. No przekonamy się, komplet kibiców spodziewany jest na Stadionie Miejskim. Wielkie święto, po raz pierwszy w historii w Ostrowie Wielkopolskim zostaną rozdane medale. Przed rokiem tutaj odbył się drugi finał indywidualnych mistrzostw Polski, a dziś trzeci, decydujący. Tutaj na zakończenie będziemy mieli dwie dekoracje. Jedna z tego trzeciego finału i druga podsumowująca cykl indywidualnych mistrzostw Polski, kiedy to właśnie zostaną rozdane medale indywidualnych mistrzostw Polski. Ostrowskie akcenty oczywiście są. Jest Paweł Sitek z dziką kartą, są rezerwowi Jakub Krawczyk i Filip Seniuk. No będzie za kogo trzymać kciuki. Także serdecznie zapraszamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Halo Studia.
0: Ja dopytam jeszcze Maćku, to miasteczko żużlowe znajduje się bezpośrednio przed Stadionem Miejskim, prawda?
1: Tak, bezpośrednio przed stadionem, tutaj od strony ulicy Paderewskiego przy parku maszyn. Także tutaj wyłączony jest ten normalnie parking, który jest dla samochodów. Tutaj właśnie mnóstwo stoisk, wiele dzieje się od godziny 15. Będą też jeszcze tutaj, zapomniałem o tym wspomnieć, żużlowe legendy rozdawać autografy. To po tych największych gwiazdach, bo też jest w związku z tym finałem organizowany zlot żużlowych legend. Wśród nich m.in. Stanisław Chomski, trener reprezentacji Polski, a będą także ostrowskie akcenty w osobach Jacka Bruchajzera i Ryszarda Małeckiego. Także warto wybrać się do tego miasteczka. Tłum kibiców czeka właśnie na żużlowców, ale atrakcji mnóstwo.
0: No to zatem przygotujcie. Ci, którzy chcą autografy, na pewno jakiś solidny marker, długopis, czapeczkę. Na czym tam najczęściej się podpisują gwiazdy żużlowe?
1: No i na wszystkim praktycznie. Na swoich kartkach, na plastronach, na koszulkach, na czapeczkach, czasami nawet na ręce. Także jak gwiazdy rocka, także gwiazdy żużlowe też rozdają autografy na wszystkim praktycznie.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Do relacji Maćka Kmiecika na pewno dzisiaj jeszcze wrócimy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie. Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ci, którzy wyjechali na ten dłuższy weekend nad Bałtyk, mogą śmiało korzystać. Nie mamy tutaj żadnych zagrożeń. Wszystkie województwa pomorskie i zachodniopomorskie, wszystkie bałtyckie kąpieliska czynne. Wrócimy także do tematu pożarów, bo pożar także w Słowackich Tatrach, no ale także wróci temat pożaru w powiecie słupskim. Szczegóły już za kilka chwil.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski teraz w okolicach 34 stopnia, więc naprawdę gorąco. I bezchmurne niebo i do końca dnia tak też pozostanie. Słaby wiatr wieje z południowego zachodu. Jutro niewielkie tylko ochłodzenie na termometrach w Kaliszu w okolicach 28 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jest apel do mieszkańców w związku z pożarem sortowni na Pomorzu. Pożar także w Słowackich Tatrach i tu także apel do turystów. Odłóżcie wyjazd na Ukrainę, radzi niemieckie MSZ swoim obywatelom. Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Strażacy zabezpieczają sąsiednie budynki i ograniczają rozprzestrzenianie się ognia. Gmina zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym. Władze gminy apelują też o niezbliżanie się do miejsca pożaru oraz umożliwienie służbom swobodnego prowadzenia akcji gaśniczej. Natomiast w związku z koniecznością zapewnienia wody na teren pożaru w najbliższych godzinach wystąpią przerwy lub spadek ciśnienia wody w gminnym wodociągu, co dotknie mieszkańców miejscowości Potęgowo, Nowe Skórowo, Darżyno i Darżynko. Także z pożarem walczą strażacy w Tatrach Słowackich. Pali się las nad Popradzkim Stawem, a działania komplikuje trudno dostępny górski teren. Służby apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. W okresie suszy nawet niewielka nieostrożność może doprowadzić do poważnego pożaru. Popradzki Staw znajduje się w Dolinie Złomisk w słowackiej części Tatr Wysokich. Jest często odwiedzany przez turystów również z Polski. Podróże na Ukrainę odradza niemieckie MSZ w związku z Dniem Niepodległości, który Ukraina będzie świętować 24 sierpnia. Jako powód niemieckie służby podają zwiększone ryzyko ataków na infrastrukturę energetyczną, węzły komunikacyjne i inne cele cywilne. Ambasada Niemiec w Kijowie świadczy obecnie ograniczone usługi konsularne, a konsulat generalny z siedzibą w Dnieprze pozostaje zamknięty. Trwa długi sierpniowy weekend. Polacy odpoczywają. Wszystkie bałtyckie kąpieliska w województwie pomorskim i zachodniopomorskim są dziś czynne. Jedynie na kąpielisku śródlądowym w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim obowiązuje zakaz związany z zakwitem sinic. Sytuacja na kąpieliskach, jak przypomina sanepid, może zmieniać się co kilka godzin, dlatego należy sprawdzać oznakowania na plaży i stosować się do poleceń ratowników. A aktualne informacje można też uzyskać w internetowym serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty teraz po godzinie 17 i zaczynamy.
2: Hity ponad czasem.
3: Na początek The Cars.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
8: Hity ponadczasem. Radio Centrum.

z ciekawszych alternatywnych utworów lat 80. w Polsce, formacja Nieżywych z Hubów i Klub Wesołego Szampana za nami. Zdradzę, bo może nie każdy wie, a może to jest całkiem interesująca ciekawostka, że to słynne zmysłowe Chciałabym Chciała w tej piosence śpiewa Małgorzata Pieńkowska, czyli szerokiej widowni znana jako Maria Rogowska w serialu M jak Miłość. Aktorka kiedyś podobno mówiła, że trochę wstydziła się tego występu, bo utwór trochę szalony, mocno alternatywne brzmienie, ale z czasem oczywiście pełna akceptacja, bo utwór stał się absolutnie kultowy. 16 minut po godzinie 17. Hity ponad czasem na antenie Radia Centrum cały czas wybrzmiewają dla was jak zawsze w sobotę i w niedzielę po 17 właśnie, a w głośnikach już Gloria Estefan.

0: jazzowy standard nagrany przez Ninę Simone w latach jeszcze 50. To odległa to była podróż w naszych hitach ponad czasem, a już za moment Josephine i Chris Rea, będzie także Urszula, będzie też zespół U2. Już za moment.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
6: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
1: Reklama.

I still haven't found what I'm looking for. Kultowy album Joshua Tree i słynna czwórka z Dublina, czyli zespół U2 z Bono na czele. Utwór naprawdę przyjemny i kiedyś fantastycznie wykonany na dachu jednego z wieżowców nawet. Za 23 minuty będzie już godzina 18. Hity ponad czasem na antenie Radia Centrum wybrzmiewają z racji, że sobota. Pewnie wiele imprez weselnych trwa w tej chwili. Tak już się w Polsce utarło, że chyba nie ma wesela, które obyłoby się bez tej piosenki. W różnych wersjach zamiast tego rudego pojawiają się inne kolory włosów, inne przezwiska, inne pseudonimy, inne imiona, a oryginał to oczywiście Rudy. Rudy się żeni.

0: hity ponad czasem. Radio Centrum. Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jezus z Rio daleko w tyle. Pomnik w Świebodzinie też daleko w tyle. Największy pomnik maryjny w Europie. Dzisiaj został poświęcony, dzisiaj został oficjalnie oddany do użytku. Tak, do użytku, bo na nim znajduje się między innymi również taras widokowy. Gościem uroczystości był między innymi prezydent Lech Wałęsa, a do tego tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 18:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro już aż tak upalnie nie będzie. Maksymalnie 27 do 28 w regionie południowej Wielkopolski. 27 to maksymalna temperatura dla Kalisza na jutro. Od rana całkiem sporo słońca. W dalszej części dnia nieco chmur może się pojawić, ale to będą niewielkie zachmurzenia i bez opadów. Do tego słaby wiatr powieje z północy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Właśnie minęła 18.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nie wychodźcie z domów, to apel w związku z pożarem na Pomorzu. Strzelanina na amerykańskiej uczelni na dwa dni przed nowym rokiem akademickim. Najwyższy pomnik maryjny w Europie, oficjalnie otwarty dla zwiedzających. Można wdrapać się na taras widokowy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czarny, gęsty dym widać z daleka nad gminą Potęgowo na Pomorzu we wsi Chlewnica. Strażacy walczą z pożarem zakładu gospodarowania odpadami. Na miejscu działa sztab kryzysowy, a strażacy zwożą specjalistyczne sprzęty z całego województwa, mówi rzecznik pomorskiej komendy Dawid Westrych.
5: Strażacy prowadzą działania w natarciu na objęte pożarem hale, budynek biurowy oraz hałdę odpadów. Jednocześnie prowadzone są działania w obronie, których celem jest zabezpieczenie pozostałych obiektów znajdujących się na terenie zakładu. Do działań zadysponowano 50 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pracuje obecnie blisko 200 strażaków.
4: Mieszkańcy okolicznych wsi są proszeni o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów bez wyraźnej potrzeby. Mogą być też problemy z dostępnością wody w kranach, ponieważ została ona przekierowana do akcji gaśniczej. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego. Na stronie internetowej uniwersytetu można przeczytać, że akademiki zostały otwarte dla studentów tydzień temu, a zajęcia mają się rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został dziś poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
6: No robi wrażenie.
7: Tak. No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina.
8: Tak.
4: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się taras widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10 między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami i fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 18. My gramy dalej. Na początek tej godziny oczywiście
2: hity ponad czasem.
3: It's the Raining Man.

have we got news for you.

0: 11 minut po godzinie 18, Muraya Head za nami, a już za moment, już za krótką chwilę na antenie Radia Centrum piosenka, która oddaje troszeczkę sytuację suszową. W polskich lasach, bajm, nie ma wody na pustyni, to już za moment.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.
3: Hity ponad czasem.

Nie ma wody na pustyni. Zespół Baim, ich debiutancki album, rok 83. O ile muzykę skomponował Jarosław Kozidrak, to tekst do tego utworu napisała sama Beata, 23-letnia zaledwie dopiero wtedy, a niektórzy już dostrzegają w treści tego tekstu taką metaforę nawiązującą troszeczkę do realiów życia w Polsce w PRL-u. Nie ma wody na pustyni, nie tylko wody. I to było właśnie na pewno tą przenośnią. Rozena i Toto teraz już w kolejności, jeśli chodzi o to, co przed nami w hitach ponad czasem, a w kolejce można ustawić się już także do pana doktora, bo następny będzie doktor Alban.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.
2: Wracamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Za sprawą Maćka Kmiecika przenieśliśmy się dzisiaj już przed stadion, nieco wcześniej do żużlowego miasteczka, gdzie dużo się działo, gdzie były rozdawane autografy, gdzie można było spotkać się z największymi żużlowymi gwiazdami, ale teraz przenosimy się już bezpośrednio na stadion miejski, gdzie te żużlowe emocje będą dzisiaj sięgać zenitu, indywidualne mistrzostwa Polski. Ale zanim ten kurz wzbije się w powietrze, no to jeszcze nieco informacji od Maćka Kmiecika prosto z centrum wydarzeń. Halo Maćku, witam ponownie.
3: Witam. Stadion Miejski powoli zapełnia się kibicami. Tutaj dzisiaj będzie komplet publiczności z całej Polski, bo już widać nawet po flagach, które wywieszone są na bandach, że przyjechali kibice z całego kraju. Są kibice z Piły, są kibice z Bartosza z Marzlika, być może z Gorzowa, być może z jego rodzinnej miejscowości, a być może z Lublina, tam gdzie jeździ w tej chwili. Są kibice z Gniezna, widziałem kibiców z Wrocławia, z Zielonej Góry i tak można by wymieniać żużlowe miasta w Ostrowie Wielkopolskim, no bo dziś Ostrów Wielkopolski jest centrum żużlowych wydarzeń w naszym kraju. Po raz pierwszy w historii zostaną właśnie w tym mieście rozdane medale indywidualnych mistrzostw Polski. W 95-letniej historii ostrowskiego żużla to po raz pierwszy taki przypadek. No i nie dziwi to, że Stadion Miejski wypełnił się na tą okoliczność w komplecie. Jeszcze oczywiście tych wszystkich kibiców nie ma na stadionie, ale wchodzą i bilety są wyprzedane. Około godziny 18.45 będzie miała miejsce uroczysta prezentacja, a później zostanie odegrany Mazurek Dąbrowskiego. No i już od 19.00 żużlowcy zaczną się ścigać. O 18.30 na tej scenie, która jest zlokalizowana na środku Murawy, pojawią się dawne żużlowe gwiazdy. Wśród nich też Ostrowianie, Jacek Bruchajzer, Ryszard Małecki i wiele, wiele znakomitości, które kiedyś kochali kibice Speedwaya, którzy zachwycali swoją jazdą. Jest Andrzej Huszcza, jest Grzegorz Dzikowski, Krzysztof Okupski i wielu, wielu innych znakomitych zawodników, którzy kiedyś ścigali się na żużlowych torach, a dzisiaj trzeci finał indywidualnych mistrzostw Polski. Z jedynką wystartuje Jakub Miśkowiak, dwójka to Szymon Woźniak, trójka Maciej Janowski, czwórka Tobiasz Musielak, numer 5 Krzysztof Buczkowski, z szóstką Patryk Dudek, siódemka Piotr Pawlicki, ósemka Bartosz Marzik, dziewiątka Kacper Woryna, dziesiątka Przemysław Pawlicki, jedenastka Jakub Jamruk, dwunastka w miejsce Wiktora Przyjemskiego, Maksymilian Pawełczak, trzynastka Dominik Kubera, czternastka Paweł Sitek, numer 15 Mateusz Cierniak, z numerem 16 Radosław Kowalski i rezerwowi reprezentanci też od Ostrowia Jakub Krawczyk jako R1 i R2 Filip Seniuk. Przypomnę, liderem jest Kasper Woryna po dwóch finałach, które odbyły się w Toruniu i Bydgoszczy i ma 4 punkty przewagi nad obrońcą tytułu Patrykiem Dudkiem i tyle samo nad Maciejem Janowskim. 6 punktów straci między innymi Bartosz z Marzlik. No i zobaczymy, czy sześciokrotny mistrz świata dzisiaj zdoła odrobić te straty i stanąć na najwyższym stopniu podium tej klasyfikacji generalnej. Od 19 wielkie ściganie, piękna żużlowa pogoda, upał można powiedzieć, a o tej godzinie 19 już można powiedzieć, że będzie takie w sam raz do oglądania Speedwaya, do przeżywania żużlowych wydarzeń, no i będziemy to wszystko śledzić oczywiście, no i dziś na pewno w Ostrowie poznamy nowego indywidualnego mistrza Polski 2026 na żużlu. Halo Studio.
2: Dziękujemy bardzo serdecznie, a z samego centrum wydarzeń żużlowych, wydarzeń w Polsce dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Kmiecik.

0: Fonsi, Slice Me Nice, to za nami w hitach ponad czasem. Za 22 minuty będzie godzina 19, gdzie dziś było najgoręcej. O godzinie 17 IMGW odnotowało temperatury w całym kraju i tak to wygląda, że najgoręcej było w Legnicy dzisiaj. Tam 35 stopni, okrągłe 35, a najchłodniej w Kołobrzegu 22 stopnie i 0,7. Znaczna to różnica, ale w większej połowie kraju dzisiaj te termometry 30 faktycznie przekroczyły.
1: Reklama.
2: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Hity.

0: Black, Uriah Heep na antenie Radia Centrum już za nami. 10 minut pozostaje do godziny 19.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Największy pokaz siły naszej armii dziś za nami w Warszawie na Wisłostradzie podczas uroczystości defilada, uroczystości związanych oczywiście ze świętem Wojska Polskiego. Do tego tematu wrócimy o godzinie 19. Będzie także o pożarze trwającym w gminie Potęgowo na Pomorzu. Już 200 strażaków w tej chwili gasi wielki pożar zakładu gospodarowania odpadami, a sytuacja wciąż nie wygląda na opanowaną. Do tematu tego również wrócimy o 19.
1: Hity ponad czasem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Maksymalnie 27 stopni jutro na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski, do 28 stopni w regionie. Do tego będzie nieco więcej chmur. Częściowe tylko zachmurzenie po południu, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z północy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Właśnie minęła 19.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 200 strażaków walczy z ogniem sortowni na Pomorzu. Pokaz siły naszej armii w Warszawie, widzowie zadowoleni. Równość płci w sukcesji tronu ogłosiła rodzina książęca Liechtensteinu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już 200 strażaków gasi wielki pożar zakładu gospodarowania odpadami w Chlewnicy w gminie Potęgowo na Pomorzu. Sytuacja wciąż nie jest opanowana. Trwa walka o zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki. Sytuacja jest poważna, zakład jest potężny, a ogień, który pojawił się przed 13:00, szybko się rozprzestrzenił, mówi Dawid Westroch z Pomorskiej Straży Pożarnej.
6: Pożarem objęte są dwie hale o łącznej powierzchni około 3000 m2, a także hałda odpadów o powierzchni około 1000 m2.
5: Na miejscu powołano błyskawicznie sztab kryzysowy, ściągnięto drony, sprzęty do szybkiej wymiany powietrza w butlach i zabezpieczenie medyczne dla strażaków. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin. Przez centrum stolicy przeszła dziś tradycyjna wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. To miał być pokaz siły naszej armii. Zaczęło się od przelotu ponad 60 śmigłowców i samolotów bojowych. Na koniec były kleszcze, legwany, kraby czy borsuki, wolno toczące się na oczach tysięcy widzów.
7: Warto zobaczyć pokaz po pierwsze i siły sprzętu nowego, tak?
8: Dla mnie słowo wojna już budzi przerażenia.
9: To sprzęt piękny, ale lepiej, żeby nie był nigdy użyty.
8: Nigdy, żeby nie był użyty.
5: Przeszli też żołnierze z państw sojuszniczych NATO, w tym kanadyjscy i rumuńscy. Nie zaproszono przedstawicieli Ukrainy. W sumie defilowało prawie 2000 mundurowych. Można było też zobaczyć 300 wojskowych pojazdów, w tym czołgi. Brytyjskie tanie linie lotnicze EasyJet odwołały około 100 lotów z francuskich lotnisk dziś i jutro z powodu strajku personelu pokładowego. Pracownicy protestują przeciwko częstym zmianom w grafikach. Protest wpłynie mniej więcej na co drugi lot z dwóch paryskich lotnisk oraz portów lotniczych w Nicei, Bordeaux i Lyonie. Zasady równości płci w sukcesji tronu ogłosiły dziś służby prasowe rodziny książęcej Liechtensteinu. Zgodnie z nowymi regułami następcą tronu będzie najstarsze dziecko księcia, niezależnie od płci. Liechtenstein jest monarchią konstytucyjną. Obecnie głową państwa jest 80-letni książę Jan Adam II, natomiast jego syn i następca tronu ma czworo dzieci, spośród których najstarszym także jest mężczyzna, blisko 30-letni książę Joseph.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 19:00. Cliff Richard na początek tej godziny.
4: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Cytrynowe drzewo od Fool's Garden za nami, 15 minut po godzinie 19. Poza tym, że dzisiaj mamy Święto Wojska Polskiego, to w kalendarzu świąt nietypowych także Dzień Synowej właśnie dzisiaj wypadł. Mamy także w nadchodzące święta, na przykład już jutro Światowy Dzień Roller Coastera, a także Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich. Tak to będzie wyglądało w tej chwili także w Ostrowie Wielkopolskim indywidualne Mistrzostwa Polski, jeśli chodzi o żużel, tam na miejscu Maciej Kmiecik wszystko śledzi, a informacje oczywiście przekaże i na antenie Radia Centrum, i na facebookowym profilu Radia Centrum, i na naszej stronie na RCFM, więc fani żużla na pewno będą dobrze poinformowani, nawet jeśli nie mogą być na miejscu. A my gramy dalej, hity ponad czasem, The Alan Parsons Project.

I tym razem nie komplet punktów, ale też nie przegrana w Kórniku z Kotwicą. KKS Kalisz zremisował, remis 2-2, więc trójkolorowi dzielą się tym razem punktami po dzisiejszym spotkaniu.

Forever Young i Alphaville. Idealny utwór, który można by dedykować tym, którzy na przykład świętują swoje urodziny. Wśród znanych urodzin dzisiaj m.in. Jennifer Lawrence czy Ben Affleck takie swoje urodziny świętują. W gronie solenizantów dzisiaj 15 sierpnia mamy m.in. Juliana, Marię, Napoleona. Dzisiaj także rocznica urodzin Napoleona swoją drogą. W każdym razie jeszcze nie jest za późno, jeśli ktoś w waszym gronie świętuje, żeby takie życzenia mu jak najbardziej przekazać. A może to ktoś w mundurze. Przypomnę, że dzisiaj święto Wojska Polskiego, takie życzenia jak najbardziej również warto przekazać. A co przed nami, jeśli chodzi o hity ponad czasem na antenie Radio Centrum? Proszę bardzo, pierwszy, najważniejszy wokalista zespołu Genesis, Peter Gabriel, Sledgehammer, a w kolejce już po polsku zespół Vox.

0: 12 minut zostało już do godziny 20. My przenosimy się ponownie. Ostrów Wielkopolski, stadion miejski i na miejscu oczywiście trwające indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu i wszystko to dla nas śledzi Maciej Kmiecik, z którym łączymy się ponownie. Halo Maćku!
1: Witam ponownie, ale niestety ten finał indywidualnych Mistrzostw Polski dramatycznie rozpoczął się w Ostrowie Wielkopolskim, bo w drugim wyścigu byliśmy świadkami groźnie wyglądającego upadku na akcję Bartosza Smarznika, który rozpędził się i taką przysłowiową żużlową piką próbował wejść między dwóch zawodników, między Pawlickiego i Dudka. Niestety zahaczył delikatnie Patryka Dudka. Patryk Dudek spadł z motocykla i poleciał w tą bandę dmuchaną, ale ten wypadek był na tyle groźny, że Dudek wleciał aż pod bandę dmuchaną na drugim wirażu tego drugiego wyścigu. Pierwsze okrążenie i no niestety musiała pojawić na torze się karetka. Patryk Dudek został zabrany do szpitala na badania. Nie wyglądało to wszystko dobrze, no i straciliśmy tutaj jednego z głównych bohaterów tych dzisiejszych zawodów, bo decyzją lekarza nie był zdolny do dalszej jazdy. Wiadomo, pojechał do szpitala na badania. Miejmy nadzieję, że nic nie stanie się jeszcze aktualnemu indywidualnemu mistrzowi Polski, który już dzisiaj na pewno nie obroni tego tytułu, bo pojechał na badania do szpitala. Szkoda. Bartosz Smarznik wykluczony z tego wyścigu, z powtórki, no i też traci szansę na walkę o tytuł mistrzowski. Może jeszcze nie do końca, bo tutaj Kasper Woryna, który jest liderem po dwóch finałach, w trzecim wyścigu wyszedł ze startu bardzo dobrze, ale spadł z pierwszego na czwarte miejsce. Wygrał ten wyścig zastępujący Wiktora Przyjemskiego 16-letni Maksymilian Pawełczak przed Przemysłowem Pawlickim i Jakubem Jamrogiem, a wyścig czwarty, który zakończył pierwszą serię, zwyciężył Mateusz Cierniak przed Dominikiem Kuberą i Pawłem Jeślitkiem, reprezentantem gospodarzy, który jedzie dzisiaj z dziką kartą. Czwarty był Radosław Kowalski. No a reprezentantów gospodarzy zobaczymy więcej w dzisiejszych zawodach, no bo za niezdolnego do jazdy Patryka Dudka w kolejnych wyścigach wystartuje rezerwowy pierwszy Jakub Krawczyk. Te dzisiejsze zawody troszeczkę jeszcze potrwają, one przedłużą się. Myślę, że koło godziny 22 dopiero poznamy mistrza Polski, a o wynikach poinformujemy oczywiście w jutrzejszych serwisach na antenie Radia Centrum. Tam również będą wypowiedzi głównych bohaterów tego dzisiejszego spektaklu. Komplet publiczności na Stadionie Miejskim w Ostrowie z różnych zakątków Polski. Dzisiaj przyjechali kibice Speedwaya. Dobrze się bawią, no chociaż oczywiście popsuło wszystkim nastroje to, co wydarzyło się w wyścigu drugim, czyli ten upadek Patryka Dudka. Miejmy nadzieję, że skończy się na strachu, że nic groźnego indywidualnemu mistrzowi Polski się nie stanie, a dziś wieczorem poznamy na pewno nowego mistrza kraju w jeździe na żużlu. Halo Studio.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie, a ze Stadionu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim mówił dla nas śledzące wszystko z bliska Maciej Kmiecik.

0: did you come from, Kanado?
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ceny paliw na światowych rynkach spadają. Spadnie także cena paliw od poniedziałku w Polsce, ale to już za sprawą pakietu CPN. Jak będą wyglądały maksymalne ceny paliw od poniedziałku? O tym nieco więcej już o godzinie 20. Powiemy także o największym w Europie pomniku Matki Bożej Miłosiernej i o tym także już o godzinie 20. Będzie także wracający temat pożaru, który w tej chwili trwa w kraju.

0: I zbliżamy się już do godziny 20. Ja za dziś serdecznie dziękuję. Damian Kliński, dobrego, spokojnego popołudnia życzę. A teraz zapraszam jeszcze na porcję informacji z Polski i ze świata, także na prognozę pogody. Po godzinie 20 wracają wasze ulubione przeboje sprzed lat, czyli hity ponad czasem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Pogoda na jutro.
0: Jutro w ciągu dnia nieco więcej chmur i na termometrach nieco mniej, bo maksymalnie 27 do 28 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Do tego słaby wiatr powieje z północy. Ciśnienie jutro w ciągu dnia wzrośnie do maksymalnie 1015 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
0: 20.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Katarzyna Wasik, najlepsza w Europie w pływaniu na 50 metrów. Setki strażaków walczą z pożarem sortowni w Chlewnicy. Jeszcze tylko jutro drożej, od poniedziałku znów spadnie cena paliwa. Agnieszka Trojanowska BIS. Katarzyna Wasik, złotą medalistką na 50 metrów stylem dowolnym pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Polka czasem 23 sekundy i 84 setna ustanowiła nowy rekord Polski. Poprzedni rekord również należał do Wasik i był gorszy o 11 setnych sekundy. To drugi medal biało-czerwonych w Paryżu. W środę brązowy na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozen. Blisko 200 strażaków gasi pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są już 4 hale i budynek biurowy. Strażacy koncentrują się na ratowaniu pozostałej części zakładu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Święto patriotyzmu i szansa na zobaczenie z bliska sił zbrojnych. Wisłostradą w Warszawie przeszła dziś uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Kilka tysięcy osób obserwowało przemarsz wojsk polskich i sojuszniczych. Wśród nich tacy, którzy mają szczególny sentyment do mundurowych.
6: To robi wrażenie, no to, że możemy świętować tak piękny dzień, jakim jest Dzień Wojska Polskiego. We mnie szczególny, ponieważ mój brat jest żołnierzem Sił Powietrznych, więc ja dzisiaj to widowisko na niebie oglądam z dużym wzruszeniem.
5: W defiladzie w powietrzu, na lądzie i na morzu brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. Prawie złotówkę mniej zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powróci pakiet CPN. Za litr benzyny kierowcy zapłacą w poniedziałek do 6,41 zł. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł. Pomnik Matki Bożej Miłosiernej o wysokości ponad 55 metrów został poświęcony dziś w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim przez ordynariusza diecezji włocławskiej. Gościem uroczystości był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został zniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10. Stoi na koronie, na której powstał taras widokowy. Można na niego dostać się niejako z wnętrza pomnika schodami lub windą.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.